0: Czy byłeś kiedyś ofiarą powtarzającego się napastowania? Twój prześladowca robił wszystko, co możliwe, by uprzykrzyć ci życie. Nieustanne telefony, wiadomości, natrętne, obraźliwe słowa, nierzadko również zastraszanie i groźby. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Witamy w audycji Pełnia Życia i zapraszamy do wysłuchania drugiej części wykładu Chucka Swindolla zatytułowanego Co jeśli ktoś na ciebie czyha?
1: Ojcze nasz, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Cię każdej godziny, w każdej chwili. Jesteśmy otoczeni przez wrogów, którzy cały czas czyhają, czekając na odpowiednią chwilę, by dopaść każdego z nas. Żyjemy w podłym świecie, Panie. Cała nasza kultura zagubiła się gdzieś po drodze, a my zostaliśmy wrzuceni w realia tego całego XXI wieku i musimy w nim funkcjonować, wychowywać dzieci, pracować, cały czas znajdować drogę do miłości, którą mamy obdarzać nasze żony i mężów, a także znaleźć drogę, która pomoże nam przetrwać utratę małżonka lub, co brzmi jeszcze gorzej, któregoś z naszych dzieci. Panie, robimy co w naszej mocy, żyjąc na tym starym, niegodziwym świecie, a gdzieś pośród tego wszystkiego znajdują się ludzie, którzy chętnie wyrządziliby nam krzywdę. Są ludzie, którzy tylko na to czekają, którzy na nas czyhają, którzy podążają naszym śladem, by nękać nas, zastraszać i w końcu skrzywdzić. Znasz przyszłość od początku. Jesteś najpotężniejszym z wszystkich bytów, jakie kiedykolwiek istniały. Tylko Ty możesz nas przez to przeprowadzić. Tylko Ty możesz sprawić, że choć jesteśmy tylko ludźmi, damy radę. Tak jak w przypadku naszego dzisiejszego bohatera, pozycja, jaką zajmujemy w świecie, nie ma tu żadnego znaczenia. Nawet prorocy reprezentujący wielki naród w dalszym ciągu są tylko ludźmi. W związku z tym wszyscy mamy tę samą skłonność, by uciekać ze strachem, oglądając się przez ramię. Jesteśmy podejrzliwi wobec wszystkiego i wszystkich. Dlatego dziś modlę się o Twoje miłosierdzie, Panie, abyś odkrył przed nami to, co zawarłeś i zachowałeś w swej księdze aż po dziś dzień. Tak, abyśmy mogli dostrzec znaczenie tych słów w naszym życiu. Pomóż nam skupić się w ciągu tych najbliższych chwil, tak byśmy nie spoglądali nerwowo na zegarek, nie zastanawiali się nad tym, co na obiad, z czym będziemy musieli radzić sobie w przyszłym tygodniu, byśmy nie myśleli o tym, co ktoś do nas wczoraj powiedział, czy o jakimś zaległym rachunku. Dotrzyj do nas, Panie, spraw, abyśmy mogli zobaczyć siebie samych tak, jak gdybyśmy patrzyli w lustro. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Nim rozpoczniemy, pragnę przypomnieć, że naszych audycji można słuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl oraz w bezpłatnej aplikacji mobilnej IFL Polska. A teraz już druga część wykładu Co jeśli ktoś na ciebie czyha? Czyta Zygmunt Karel.
1: Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, gdyż wszystko jest odkryte i jawne oczom tego, któremu musimy zdać sprawę. Wszystko w naszym życiu jest, że tak powiem, na wierzchu. Wszystko zostało wyciągnięte na zewnątrz. Nie ma już nic do ukrycia. On widzi wszystko. Jego słowo, prawda, jest w stanie dokonać głębokiego, czystego cięcia i dotrzeć do obszarów, które objęte są chorobą. To z kolei jest nierozerwalnie związane ze śladami naszych stóp, z odciskiem, jaki zostawia nasza pięta, z podstępnym deptaniem komuś po piętach. Mamy słowo, które dobrze opisuje ten proceder – prześladowanie. Dlaczego mamy do czynienia z tym procederem? Ponieważ serce jest podstępne bardziej niż wszystko inne i zepsute. Prześladowcy doskonale znają swoje ofiary. Ich działania mają na celu wypełnienie życia ofiary strachem, a często również doprowadzenie do uszczerbku ich ciała czy nawet śmierci. Działania prześladowcy mogą być zawoalowane i podstępne, mogą również przybierać formę zupełnie jawną, wręcz bezczelną. Prześladowca może działać sam lub używać do tych działań osób trzecich. Nie mówimy wcale o nowym zjawisku. Ono nie ma swoich korzeni w XX czy nawet XIX wieku. To zjawisko stare jak świat. Szukałem w Biblii tak zwanych stalkerów, czyli właśnie prześladowców. Znalazłem 21, przynajmniej zobaczysz, jak powszechne było to zjawisko w czasach starotestamentowych. W 39 rozdziale Księgi Rodzaju żona Potyfara prześladowała Józefa. Próbowała go uwieść, a potem zmusić do współżycia i za nic nie chciała mu odpuścić. Z powodu zazdrości i zawiści król Saul prześladował Dawida przez jakieś 12 lat. O tym z kolei przeczytać możemy w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Samuela, rozdziały od 18 do 26. Zawistni urzędnicy prześladowali Daniela, mając nadzieję, że doszukają się w jego działaniach jakichś zaniedbań czy niedopatrzeń. W końcu doprowadzili do oskarżenia, które miało poskutkować śmiercią bohatera w jaskini lwów. Zostało to opisane w Księdze Daniela, rozdziale 6. A to przecież historie tylko ze Starego Testamentu. Zerknijmy szybko na kilka kolejnych, tym razem z Nowego Testamentu. Jezus był prześladowany praktycznie w każdym momencie swojego ziemskiego życia. Nawet jako dziecko padł ofiarą prześladowania ze strony Heroda, podobnie zresztą jak inne dzieci, o czym przeczytać można w 2 rozdziale Ewangelii Mateusza. Kiedy już dorósł, stał się ofiarą ciągłych prześladowań ze strony faryzeuszy, saduceuszy, uczonych w piśmie i wielu, wielu innych. Doświadczał tego w trakcie całej swojej posługi. By wymienić tylko kilka miejsc, w których można znaleźć na to przykłady, podam 22 rozdział Ewangelii Mateusza i 11 rozdział Ewangelii Jana. Herodiada żywiła tak głęboką niechęć do Jana Chrzciciela, że również posunęła się do prześladowań. Pragnęła jego śmierci tak bardzo, że wykorzystała swoją córkę, by ta oczarowała tańcem Heroda, a potem przekonała do ścięcia Jana. Ewangelia Marka, rozdział 6. W 8 rozdziale Dziejów Apostolskich możesz przeczytać o wielkich prześladowaniach chrześcijan. Wyznawcy Chrystusa byli napadani we własnych domach, wypędzani ze swoich domów w Jerozolimie aż do Judei i Samarii, a także wtrącani do więzień. Zobacz pierwszy werset 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. Również Szaweł z Tarsu prześladował wyznawców Chrystusa. W drogę do Damaszku udał się wyposażony w nakazy aresztowania chrześcijan, dążył również do uśmiercenia wielu z nich. Poczytaj o tym w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, wersety od 1 do 3. Ten sam Szaweł, wówczas już Paweł, był później prześladowany przez Żydów, którzy spiskowali, by go zabić. Tę historię również możesz poznać w 9 rozdziale Dziejów. Wersety od 22 do 25. Ostatecznie udało mu się uciec. Został spuszczony za mury miejskie w koszu. Herod Agrypa również prześladował i mordował pierwszych chrześcijan. Zabił między innymi Jakuba i uwięził Piotra. Dzieje Apostolskie, rozdział 12, wersety od 1 do 3. Paweł i Sylas byli prześladowani przez przywódców Filipi. Zostali uwięzieni i wybatorzeni. Z tą historią zapoznasz się w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. W 2 liście do Tymoteusza, w wersecie 14, Paweł tak pisał o niejakim Aleksandrze Brązowniku. Aleksander Brązownik wyrządził mi wiele złego. Działania tego człowieka, nie ma co do tego nawet cienia wątpliwości, polegały również na prześladowaniu Pawła. W 3 liście Jana, wersety 9 i 11, czytamy o Diotrefesie, który nie chciał uznać władzy apostoła Jana. Był zwierzchnikiem kościoła i wydalał z niego wiernych, uprzykrzał im życie. Brutalne kary, jakie wymierzał, całe jego zachowanie spokojnie można określić mianem prześladowania. W końcu Antychryst wytoczy machinę wojenną przeciwko wierzącym i tym wszystkim, którzy nie oddają mu czci. Będzie ich prześladował, będzie dążył do tego, by zniszczyć, unicestwić każdego, kto nie zostanie jego wyznawcą. O tym przeczytać możemy w 13 rozdziale Apokalipsy świętego Jana. A to jedynie krótki wyciąg z Pisma. Widzisz, jak powszechne jest to zjawisko? To jeden z powodów, które skłoniły mnie do podjęcia tego tematu. Byłem naprawdę zaskoczony skalą zjawiska i tego, że z jakichś przyczyn właściwie się o nim nie mówi. Pozostały czas chciałbym wykorzystać na bliższe przyjrzenie się konkretnej postaci. Chodzi mi o Eliasza, którego prześladowała kobieta o imieniu Izabel. Nasz bohater jest kimś więcej niż tylko jedyną osobą, która miała odwagę postawić się Achabowi i stanąć z nim w szranki. Powiedział mu: nie będzie tu ani rosy, ani deszczu, dopóki Pan nie zapragnie, by było inaczej. I dokładnie tak się stało. Wymierało bydło, umierali ludzie, ziemia stała się sucha jak pieprz, dlatego Achab znienawidził Eliasza. Jeżeli wrócisz na moment do 17 wersetu rozdziału 18, zobaczysz, jak prorok Eliasz stanął oko w oko z Achabem i nie cofnął się ani o krok. Kiedy Achab zobaczył Eliasza, zawołał do niego: to ty jesteś tym wichrzycielem w Izraelu. Ludzie cierpieli z powodu okropnej suszy i postrzegali Eliasza jako źródło kłopotów, w których się znaleźli. Achab nie rozumiał, że to nie Eliasz jest wichrzycielem. On nie mógł sprowadzić suszy. Ona była efektem działania żywego Boga, który ma władzę nad pogodą i wszystkim, co z nią związane. W wersecie 18 Eliasz odpowiedział: to nie ja sieję zamęt w Izraelu, odparł, ale ty i ród twego ojca, bo porzuciliście przykazania Pana i zaczęliście oddawać cześć Baalom. Po czym rzucił Achabowi wyzwanie. Werset 19. Każ więc teraz zgromadzić przy mnie całego Izraela na górze Karmel oraz 450 proroków Baala. Często zapominamy o tym, że mowa jeszcze o 400 prorokach Aszery. Mamy zatem 850 proroków, którzy podążają za fałszywymi bożkami. Wszyscy utrzymywani są przez Izabel. Achab przyzywa ich, a Eliasz wezwał ich, aby stanęli z nim w szranki. Niech zbudują ołtarz, i tak też zrobili, ułożą drwa, ale ognia niech nie podkładają. Potem niech modlą się do ichniejszego Boga, aby zesłał ogień. Zobaczymy, czy ich Bóg to zrobi. Eliasz postąpił podobnie. Na ołtarzach położono zabite cielce, lecz nie podkładano ognia. W wersecie 24 zwrócił się do nich słowami: potem wy będziecie się modlić do waszego Boga, a ja będę się modlił do Pana. Który z nich odpowie ogniem, ten właśnie jest Bogiem. On odpowie ogniem. Cóż, zaczynajcie, powiedział Eliasz. Zatem w wersecie 26 czytamy, że przygotowali więc cielca, którego im przyprowadzono, i modlili się do Baala od rana do południa. Spróbuj to sobie wyobrazić, bo łatwo jest przeczytać i natychmiast o tym zapomnieć. Zwizualizuj sobie tych wszystkich proroków od samego rana do południa, to ładnych kilka godzin, wołających: Baalu, odpowiedz nam! Baalu, odpowiedz nam! Baalu, odpowiedz nam! Odpowiedz nam! I tak w nieskończoność. Jedną z cech, które charakteryzują kult bożków, jest powtarzanie w kółko tych samych fraz. Oto idealny przykład. Jednak nie było żadnego głosu, żadnej odpowiedzi, żadnego znaku. 26 werset. Wtedy zaczęli podskakiwać wokół zbudowanego przez siebie ołtarza. Kiedy było już południe, tu zaczyna być zabawnie, Eliasz wyśmiewał się z nich. Krzyczcie głośniej, wołał. Przecież to jest Bóg, więc może jest zamyślony albo zajęty swoimi sprawami. Albo jest jeszcze w drodze. A może po prostu śpi i musi się obudzić. Czyli powinniście krzyczeć głośniej. Eliasz świetnie się bawił. Doskonale wiedział, że nie pojawi się żaden ogień. Przez cały ten czas, jak możesz sobie wyobrazić, Achaba skręcało ze złości, gdy widział, jak ten człowiek szydził z proroków. Werset 28. Oni zaś, krzycząc głośno, nacinali się według zwyczaju mieczami. To całkiem interesujące, prawda? I włóczniami, aż się pokrwawili. Minęło już południe, a oni dalej wykrzykiwali w szale, aż do czasu składania ofiary pokarmowej. Nie było jednak żadnego głosu, żadnej odpowiedzi, żadnego znaku uwagi. Wtedy Eliasz zwrócił się do całego ludu. Przybliżcie się do mnie. Wszyscy więc podeszli do niego. On zaś zaczął naprawiać zniszczony ołtarz Pana. Wyszukał 12 kamieni zgodnie z liczbą plemion wywodzących się od synów Jakuba. Do Jakuba bowiem zostało skierowane słowo Pana: będziesz się nazywał Izrael. Z kamieni tych Eliasz zbudował ołtarz ku czci Pana, a następnie wykopał dookoła ołtarza rów. Zauważ, że to zwiększyło poziom trudności, zdolny pomieścić 2 sea ziarna. Kiedy już ułożył drwa, a na nich młodego cielca podzielonego na części, rozkazał: napełnijcie 4 dzbany wodą i wylejcie ją na ofiarę całopalną i drwa. Potem powtórzył rozkaz: zróbcie to drugi raz. Oblali ołtarz wodą dwukrotnie. A gdy to wykonali, polecił ponownie: zróbcie to trzeci raz. I zrobili to po raz trzeci. Kiedy i to wykonano, woda nie tylko spływała dookoła ołtarza, ale nawet wypełniła rów. Wtedy prorok Eliasz podszedł do ołtarza i pomodlił się prostymi słowami: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech każdy dzisiaj pozna, że to Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja jestem Twoim sługą i że na Twój rozkaz wszystko to wykonałem. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, aby ten lud poznał, że Ty, Panie, jesteś Bogiem i że Ty właśnie przemieniasz ich serca. Natychmiast spadł ogień Pana i pochłonął ofiarę całopalną, drwa, kamienie oraz ziemię, a nawet wodę z rowu. Kiedy wszyscy to zobaczyli, upadli na twarz, wołając: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Eliasz wtedy zawołał do nich: chwytajcie proroków Baala, niech żaden z nich się nie wymknie. Schwytano ich, a Eliasz sprowadził ich do potoku Kishon i tam wymordował. To właśnie się wydarzyło, dokładnie to. Po tych wydarzeniach Achab uciekł z płaczem do mamusi, że pozwolę sobie na takie wyrażenie, do swojej żony Izabel. I teraz przeczytam pierwszy werset 19 rozdziału, abyś usłyszał, co działo się dalej. Achab opowiedział Izabel o wszystkim, co Eliasz zrobił, także o tym, jak pozabijał mieczem proroków. Tak na marginesie, Achab i Izabel to tacy Bonnie i Clyde Starego Testamentu. Nie było w nich nic dobrego. Myślisz sobie pewnie, że widziałeś złych przywódców. Nic nie widziałeś. Ciężko w ogóle znaleźć porównanie dla Achaba i Izabel. Nie zrobili naprawdę nic wartościowego, absolutnie nic. W języku angielskim jest takie powiedzenie: jak mama nie jest szczęśliwa, to nikt nie będzie. A co dopiero, jeśli królowa nie jest szczęśliwa? Uwierz mi, nikt nie będzie. Kiedy Izabel usłyszała o całej sytuacji, zareagowała w następujący sposób. Werset 2. Wtedy Izabel kazała przez posłańca przekazać Eliaszowi: niech bogowie mnie ukarzą, jeśli jutro o tym czasie nie postąpię z tobą tak samo, jak ty postąpiłeś z każdym z nich. To, panowie i panie, nazywa się groźba. To po prostu groźba. Zatrzymajmy się teraz na moment i zastanówmy. Postarajmy się wejść w sandały Eliasza. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Jeżeli przechodzisz nad tym do porządku dziennego, to znaczy, że nigdy nie byłeś ofiarą prześladowania lub nigdy nie miałeś okazji poznać żadnych prześladowców. Jeżeli zmusza cię to do poważnego zastanowienia, to powiedz, co byś zrobił. Ona mówiła poważnie. Wprawdzie nie zabije go własnymi rękami, przecież nawet nie chciało jej się pofatygować do Eliasza osobiście. Zamiast tego wysłała posłańca. Eliasz czyta jej słowa i w nie wierzy. Eliasz nie ze wszystkim radzi sobie idealnie. Poświęćmy więc chwilę, by postawić się w jego sytuacji. Co ty byś zrobił? Jesteś tylko prorokiem, sam jeden. Właśnie uśmierciłeś 450 fałszywych proroków i wiesz, że ona jest wściekła z tego powodu. Doskonale zdajesz sobie też sprawę z tego, że Izabel ma pełne poparcie króla i dysponuje potężną armią. Cóż, Eliasz źle podszedł do tej sytuacji. Byłoby wspaniale, gdyby po prostu się pomodlił. Boże, sprowadziłeś ogień na ołtarz, który dla Ciebie zbudowałem. Proszę, użyj tego samego ognia przeciw swoim wrogom. Nie pozwól jej działać, powstrzymaj ją. Oczywiście czasami sama modlitwa nie wystarczy. Potrzeba innych działań, o czym na pewno wiedzą ci z słuchaczy, którzy doświadczyli prześladowania. Pozwolę sobie użyć przykładu. Kiedy moja rodzina była prześladowana, zainstalowaliśmy w domu alarm. Nigdy wcześniej nie był nam potrzebny, ale wtedy, w tamtym miejscu, w tamtym okresie, całe lata temu, po prostu okazał się niezbędny. Pierwsze pytanie, jakie zadał nam detektyw z Wydziału Policji w Los Angeles, brzmiało: czy macie w domu alarm? Odpowiedzieliśmy, że nie, przecież mieszkamy w przyzwoitej dzielnicy, alarm nie jest nam potrzebny. Detektyw powiedział, że tu nie chodzi o dzielnicę, chodzi o tego konkretnego człowieka. Nie będę opowiadał ci w szczegółach, na czym polegało zagrożenie, ale była to naprawdę paskudna sprawa, okropna. Detektyw kazał nam zainstalować sobie alarm. Kiedy wybuchła wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, pewien żołnierz powiedział: ufajcie Bogu, ale baczcie, by nie zamoczyć prochu. Nie zamoczcie prochu. Nigdzie nie doczytałem się, by Eliasz w tej sytuacji zaufał Bogu. To mnie zaniepokoiło, ale widząc, jak niewłaściwie zareagował, chciałbym jednak spojrzeć na to inaczej. Z szacunku dla naszego bohatera spróbować wyciągnąć lekcję z jego zachowania. Nauczyć się, jak reagować prawidłowo. Ponieważ ten, który działa w was, jest potężniejszy, od kogo? Niż ten, który działa w świecie. Dokładnie tak. Moc Pana Jezusa Chrystusa jest większa od jakiejkolwiek mocy na tej ziemi. A jednak zainstalowaliśmy w domu ten alarm. Zaczęliśmy zwracać uwagę na samochody, które za nami jeździły. W związku z tym, że byliśmy w niebezpieczeństwie, przeprowadziłem też rozmowę z naszymi córkami. Powiedziałem im: uważajcie, nie zostawajcie do późna poza domem, nigdzie nie chodźcie same. Bo też w anonimowym liście z pogróżkami napisano: wiemy, gdzie mieszkacie, wiemy wszystko o was i o waszych sąsiadach. Detektyw zapewnił mnie, że zagrożenie jest realne i nie mamy do czynienia z żadną fałszywką. Oto stoi przed nami Eliasz, który jeszcze dzień wcześniej czuł się tak pewnie i mówił: Boże, sprowadź ogień. Z trzeciego wersetu dowiadujemy się jednak, że Eliasz przestraszył się. Nie można równocześnie wierzyć i się bać. Trzeba znaleźć jakąś równowagę. Przepracować to przed sobą samym i przed Bogiem. Ustalić, co należy zrobić, co będzie mądrym posunięciem i równocześnie nie ulegać panice. Albo można już nigdy nie zmrużyć oka. To też jest jakaś opcja. Zupełnie stracić apetyt, jakiekolwiek poczucie wewnętrznego spokoju, podejrzewać o złe zamiary każdego, kto pojawia się na horyzoncie, z przestrachem obserwować ulicę i sprawdzać każdy przejeżdżający samochód, doprowadzić do stanu, w którym każdy, najcichszy nawet odgłos, będzie w nas wywoływał palpitacje serca. Myślę, że w tym przypadku mamy do czynienia z takim właśnie podejściem. Zatem Eliasza otaczają takie odgłosy, których nerwowo nasłuchuje pośród nocy. Jest podejrzliwy i daje się zwodzić wyobraźni, przepełnia go lęk. Ucieka, by ratować życie. Ale czy na pewno? Był w Jezreel i uciekł do Beer-Szeby. Możesz to sobie sprawdzić. To niecałe 200 kilometrów. To spora odległość do pokonania na piechotę. Za granicę Izraela często umownie uznaje się miasto Dan na północy i Beerszebę na południu. Oczywiście prawdziwe granice są dalej, ale myśląc o punktach wyznaczających obszar Izraela, to właśnie te dwa miasta przychodzą nam jako pierwsze do głowy. Mając na myśli cały obszar Stanów Zjednoczonych, często mówi się od Maine po Kalifornię lub od Waszyngtonu do Florydy, tak jak u nas, od Bałtyku do Tatr. Chodzi o zaznaczenie najbardziej wysuniętych w danym kierunku punktów, które każdy kojarzy. A więc od Dan po Beerszebę. Zatem Eliasz przeszedł całą drogę na południe od Jezreel aż do Beerszeby, miasta w Judzie, i tam pozostawił swojego sługę. Jednak na tym nie poprzestał. Wyruszył jeszcze dalej. Werset 4. Sam zaś udał się na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Co starał się tym osiągnąć? Chodziło o to, by zyskać anonimowość. Arthur Pink opisał to tak. Eliasz, zamiast przedstawić problem Bogu, postanawia rozwiązać problem na własną rękę. Zamiast czekać cierpliwie na Boga, ufa swoim impulsom, podejmując pochopną decyzję i opuszcza posterunek, który został mu powierzony. Ucieka przed tymi, którzy pragną jego zagłady. Człowiek, który stawił czoła 450 fałszywym prorokom, teraz ucieka przed kobietą. Człowiek, który wiernie pełnił służbę pańską, teraz ucieka i opuszcza powierzony mu posterunek. I to w momencie, w którym ludzie najbardziej potrzebowali jego obecności, kiedy należało utwierdzać ich we właściwych przekonaniach, kiedy trzeba było kontynuować pracę reformatorską i budować jej solidny fundament. Eliasz, cóż za człowiek! Tak jak w przypadku Piotra, którego w obecności służącej zawiodła odwaga, tak siła Eliasza zwiędła w obliczu groźby Izabel. Jakże upadają mocarze! Próbował ukryć się tak, by nie mogła go znaleźć nawet armia Izabel. Nie ma tu ani słowa o zaufaniu Panu. Co więcej, nawet kiedy Eliasz wreszcie zaczął się modlić, robił to w sposób bardzo niewłaściwy. Werset 4. Usiadł pod jednym z janowców, prosząc o śmierć. Panie, mam już dość wszystkiego, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. To nie jest dobra modlitwa. Chyba doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy Pan jest gotów odebrać ci życie, może po prostu to zrobić. On nie potrzebuje naszej modlitwy w tej intencji. Sam sobie z tym radzi. Jest suwerenny. Pamiętaj, to On rozdaje karty. Czy nie cudowne byłoby, gdyby Eliasz pomodlił się w taki sposób? Panie, uciekłem najdalej jak mogłem do najodleglejszego ze znanych mi miejsc. Nikt mnie tu nie znajdzie. Jestem dzień drogi od Beerszeby, siedzę pod tym drzewem i potrzebuję Twojego wsparcia. Takiego, jakie dałeś mi nad potokiem Kiszon. Potrzebuję Twojego wsparcia, potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję pomocy w starciu z Izabel. Jednak modlitwa Eliasza nie wyglądała w ten sposób. Werset 5. Potem położył się pod krzewem i zasnął. A wtedy... To wspaniała część tej historii, naprawdę ją uwielbiam. Anioł trącił go i powiedział: Eliaszu, Eliaszu, wstań i jedz. Musisz odpocząć. Nie miałeś okazji wystarczająco odpocząć.
2: To z pewnością nie wszystko, co pastor Chuck ma nam do powiedzenia na ten temat. Dokończenie wykładu Co jeśli ktoś na ciebie czyha nadamy w naszej najbliższej audycji. Jeśli jesteś zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy biblijnej i szukasz pomocy w osobistej lekturze Słowa Bożego lub w studiowaniu Biblii we wspólnocie, to pragniemy polecić Twojej uwadze konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj, konspekty audycji. Zachęcamy. Skontaktuj się z nami, dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101 lub pisząc wiadomość na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Z przyjemnością pomożemy Ci zrobić pierwszy krok w samodzielnym biblijnym myśleniu. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne spotkanie z doktorem Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.